objął tron, za dużo pił korony. Bar oblężony jak wolny mikrofon, chłopcy muszą się przepychać, co zrobisz, alkohol. Panny piszą, telefon dzwoni wrzeszcze, halo, głośniej, Mentos, gdzie jesteś?

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

zupełnie nie wiem dokąd. Chodź ze mną, by sens nadać życia krokom. Ze mną ku słońcu, może gdzieś nadtrzepać. Ze mną po szczęście albo po szaleństwo. Ciemność ze mną. Marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. W ręce, by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni, może ku krawędzi, chodź ze mną. Do obiecanej ziemi, wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź, idź, nawet pod wiatr, idź ze mną. By w przyszłość bezczelnie patrzeć, wyciągnąć środkowe palce, chodź ze mną. Choć nic nie mogę ci obiecać, na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I choć, choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze.

Chodźmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Choć powoli jak dziecko po omacku w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabłu, w meduzę naszych porządek, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem. Więc śmiało naprzód, po co strachnąć naprzód, a wróg, by owoc drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu. Tak donośnie bezczelnie, raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, czy z tym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać. On swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli pragnie znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze.

Chcę lecieć jak na skrzydłach, wolności nad ziemią. Chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną. Swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć.

meczu, zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

uznawałem priorytetów. Szymon mówi mi odpuść, ja wolałem się spaczyć. Byłeś ze mną, nie mogłeś tego nie zauważyć. Dziś na twarzy mam uśmiech, innym typkiem się stałem. Chociaż późno, to jednak w porę oprzytomniałem.

Królem w swoim życiu, przełknąłem kilka gorzkich pigułek. Byłem królem tych klubów, wciąż pociągałem nosem. Już myślałeś, że nigdy pewnie się nie podniosę. Wiem, że mogłem cię zawieść, gdy bratałem się z diabłem. Tylko pomyśl przez chwilę, czy tak było naprawdę. Spadłem z bardzo wysoka, nie widziałem ratunku. Postawiłem dwa kroki w niewłaściwym kierunku. Okres buntu już za mną, nie oddaję się prochom. Sorry bracie, bo bez wątpienia miałem z tym

Stary, ja nie rozumiem tych kobiet. Na początku jest wspaniale, miłość, kwiatki, pierdolone motylki w brzuchu. A potem zaczyna ci taka pierdalać helikoptery, choinki i ludzi. Nawet kiedyś skonstruowała bombę atomową, jak przeczytała Mein Kampf, tylko dlatego, że biedny Lipponów pomylił skrzynki do

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Modlę. Ja.

dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywne opalenie

ludzka rzecz. Błądzić się zdążyć, łatwo jest sądzić. Trudniej to skończyć, wybaczyć, znaczyć. Zacząć od nowa, słowa chodzić, zobacz, pogodzić się, spróbować. Wyzwanie, to jest wybaczanie, masz co dane zostanie. Nic nie jest zapomniane, ramię w ramię, w zgodzie. Bez zawiści w sercu, oko

Patrzą mi na ręce, mówią mi znawcy świata, jak mam żyć. Bym pod reguły się podstawiał, biją brawa, klakierzy, marionetki losu. Mówią, słuchaj nas,

śpisz na hajsie i jak masz w życiu super, bo i tak ponury żniwiarz ukróci twój harmonogram. Powiem ci prostą prawdę, wszyscy jesteśmy w dupie, dlatego przewidywanie przyszłości to astrologia. Łuki i Wojtas gramy w

się. Złota rybka na to. Słuchaj mały, ni chuja, nic z tego nie będzie. Weź swój los w swoje ręce, a ręce daj górę. Złota rybka zapomnij, poszła na emeryturę. Nie czekaj, na cud z nieba to nic nie da. Tylko zwycięzca dostanie

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

0: Czas przecież nigdy nie zawraca.
1: To tylko krok, by granicę przekroczyć. Spuścić wzrok, nie patrzeć w oczy. Przeszłość oddzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć. Zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż spokój.
0: Tak wiele ocen wystawionych zbyt pochopnie, wiele decyzji podjętych zbyt gwałtownie wracały do mnie, dlatego

problem. Kiedyś za wszystko w życiu sam odpowiem. Nikt mniej, nikt więcej, po prostu człowiek. Gdzie jest granica, co wolno i co warto, szukam. A każdy krok jest dla mnie w życiu niespodzianką.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Big up to I Massive.
2: Onar, PZ, sprawdź to.
1: 81, płomień man. Słuchaj, to są elementy. Oj, oj, mówią ci którędy. Oj, oj, słuchaj. Właśnie tak.

mocy przycisk. Nie, uważaj czego sobie życzysz. B, uważaj czego sobie życzysz. Wstydem nie jest zacząć na ulicy, wstydem jest skończyć na ulicy i pozostać tylko marnym tłem. Co w życiu się kieruje złem, z niczym się nie liczy. Byłem taki, także wiem. Młody bis.

dancing. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Ferexu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to ty

0: smakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
1: Od początku muszę tego słuchać?
2: Tak, musisz.
1: Dobra, niech tak będzie.

Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

to było ten zachodni brzeg Jordanu? Bo widzisz, dziadku, ja to pierdolę. Dziś w przedszkolu kolega pokazał mi pistolet. Czy to, kurczę, zawsze było tak jak teraz, żeby szkoły nazywać imieniem Andrzeja, ale

0: tego numeru będziesz słuchał kołysanek. Proszę dziadka, mam pytanie, dziadek pozwoli.
1: Powiedz, jak ty mógłbyś wszystko tak spierdolić?
0: Otóż wnuczku, masz tu dowód, rapowany już pół wieku temu. Mówiłem, że donikąd zmierzamy. Proszę dziadka, mam pytanie, dziadek pozwoli.
1: Powiedz, jak ty mógłbyś wszystko tak spierdolić?
0: Otóż wnuczku, masz tu dowód, rapowany już pół wieku temu. Mówiłem, że donikąd zmierzamy.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Na początku każdy potrzebuje jakiejś wskazówki, pomocnej dłoni. My dzisiaj zaczniemy to bardzo prosto. Zaczniemy to po prostu w ten sposób. Klaszcz.

To idzie do mnie, to idzie do mnie, to idzie do mnie i ciebie. Od urodzenia co krok, codziennie mamy tu mniej siebie. Co doświadczenie, wkładamy na siebie kolejną warstwę. Maskę, tarczę, plaster. Nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Mam rację? Uciekamy od tego, co w nas naturalne, szczere. Łamani fałszem, krytykanstwem, nawet własnym sumieniem. Strusi łeb chowamy w ziemi, pseudobezpieczni, kopiemy pod sobą.

Niestety to było tak, życie królewskie mała. Od zawsze wkurwiał mnie świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia.

twojego życia naraz i wtedy rozdzielą nas. Moja kochana, twój chłopiec nieczysto grał, ludzi okradał, właściwie jakie się da. Wszystkie reguły łamał, przetrwany w świecie, który zna. Tego wymaga pieprzony, młody, zimny drag. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać za

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

A nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam źródeł, bo to jest starsze niż węgiel. Ludzie chcą zabrać tym, co mają, choć złotówkę więcej. Ja biegam za tym i nie słyszę tych leni. Jęczeni jak stara baba, nie napełni ci kieszeni.

mnie w sposób na życie lepsze? Specjaliści, chciałbym poznać ich wszystkich. To chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym, a cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.

Reklamy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Słońce schowane było chyba z drugiej strony. Zestaw mebli, lichy materac, mały stolik. Chleb powszedni, za szczęściem w pogoni. Zupy z torebek i ta chęć, żeby robić. Podziemny blask i nie żaden pociąg złoty. Zip skład, mały pokój u Doroty. Nie wiem jak, ale chcę, są kłopoty. Starszy brat, jadę w świat trochę o tym. Te dziewczyny pachną jak milion złotych. Żadna z nich ze mną życia nie ułoży. Duży żar, mały dar jednej nocy. Mam fart, one widzą we mnie coś jak prorocy. Patrzę tak na towary i gabloty. Tylko z zewnątrz, bo bez kwitu po co wchodzić. Odbijają się w witrynach moje oczy. Wierzę, że damy radę, keep walking. Tyle zwątpień, nigdy mniej wiary. Ktoś gaśnicę znów odpalił mi na piętrze. Może dziś powyrywamy wanny i zjedziemy bobslejami pod recepcję. No co, kurwa, artyści. A fantazja nie jest nigdy destrukcyjna.

Drogie zegarki odmierzają czas tak jak tanie, ale łatwiej mierzyć nimi dobre chwile. To nie żadne do finału odliczanie. Sprawdzam czas, by zobaczyć, ile już przeżyłem. Skarbie, jeśli chcesz iść ze mną dalej, to pokaż, czy masz dobre buty. Tylko tyle. Nie zatrzymamy się prędko, ale mądre dziewczyny bolą czasem stopy głupie tyłek. Można latami szukać gdzieś ścieżka. Czysta prawda, ja idę ją wydeptać. I gdybym nie chciał dojść do takiego miejsca, żebym się poczuł, że doszedłem i zaprzestać. Znów jeżdżę lepszą furą, lepiej mieszkam, ale to szybsza bieżnia, nie wyższa poprzeczka. Nie zakocham się w banknotach i cyferkach, to wiążę ręce zamiast otwierać serca. Małe fiuty odbijają się w lakierkach wszystkich tych, co na pokaz lubią błyszczeć. Ja nie płaczę, że zostałem w samych szelkach. Znów przy tranzytach pogubili mi walizkę. Szara magia, ja nigdy nie pękam. Cały świat jest naszym domem, żeby istnieć. Żeby rozświetlić drogę, styknie iskra. Ja ci daję tutaj pełną zapalniczkę.

0: zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: To rap gra człowiek, to rap gra człowiek, to rap gra człowiek.
2: Przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra.

0: ty nie wiesz, jak to się robi?
1: Co się robi?
0: Ty wiesz, ale są tacy, którzy nie wiedzą. Trzeba im o tym opowiedzieć.
2: Są tacy, którzy nie wiedzą, jak się wyrywa laski, nie? Oni o tym nie wiedzą.
3: To, a robi się to tak.

0: do Tofi.
1: Znam cię doskonale i szukam cię wzrokiem, ale widzę stale te, co wokale przeliczają na cale. Żmiję, ile jeszcze je muszę znosić? Zmusić cię, czy prosić cię, kocie, przestań się nosić.

0: potem wyrywasz laski i co? Laska z wózkiem jedzie. Man, ma dziecko.
1: Man.
2: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

0: RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
1: Ej, aha, styl banging. Prosty rap.
2: Raz, yo, sprawdź to gówno, yo. O, tej,

twój, wszystko jest niby okej. My w tym mieście, tak jak wszędzie, walą wódę i kokę. Widziałem wiele, ten świat uczy, którą drogę wybrać. Nic się nie zmienia, znam swój cel. Chcę ten wyścig wygrać.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Raz, raz, raz, raz, raz, raz, raz. Warszawa, Warszawa, Warszawa.

Mariuszu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

czasu. Tyle czasu. Już nigdy więcej nie zostawię rapu. Już nigdy więcej nie pozwolę na to. Złamała mi serce, do dzisiaj nie wiem za co.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: siłę, by walczyć, by ruszyć z miejsca. Na pewno to mi wystarczy. To mi wystarczy, na pewno to mi wystarczy.
1: Każdy ma chwilę, żeby to wszystko jebnął i patrzy w lustro, jak w zimie.

0: stworzył świat.
1: Każdy ma takie chwile, że w duszy deszcz pada. Jedyne co, chciałoby się teraz płakać, nowy sens nadać. Spokój oddechem, przyspieszone serca bicie.

Miał 28 lat, żył w bólu i niewoli. To wszystko szybko wymknęło mu się spod kontroli. Zaczął od miękkich, jak większość rówieśników, lecz niestety to nie poskromiło jego apetytu. Spróbował twardych, koleżka go zaszczepił już po czasie. Płynął z nurtem bardzo zgubnej rzeki. Miał również problem ojca alkoholika. To jego

najszybciej skończył się. Całe wakacje przesiedziała z młodszym bratem. Mama harowała na drugim etacie, żeby mieć na spłatę. Czemu ryczysz, gnoju, spójrz, ja nie płaczę. Świat jest piękny, świeci słońce, tak mówiła mu za każdym razem. Przyszedł

historiach setki innych pewnej dziewczynki. Właśnie chowała na ogródku zabawki do skrzynki. Tata smarował gwinty, mama jak zwykle w kuchni. Jeszcze nie wiedziała, że nie zobaczy już córki. Tuż obok furtki stał szanowny

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Gruby czarny kot wlazł na płot i mruga. Gruby czarny kot, będzie to bajeczka niedługa.

jasny. Każde wyjście z twarzą, powiedz dzieciakom, żeby nie naśladowały. Niech uczą się po szkołach zamiast okupować bramy. Nie byliśmy wyjątkowi, wszystkie osiedla wrzały, ale na śrub wszelkie drogi się krzyżowały. Wyroki na raperach, zarabiamy na melanż. Czy ktoś robi z tego jakieś halo teraz? Jeden z niewielu od nas, który nigdy nie siedział, to ja. I dumny z tego jestem, żebyś wiedział, tak.

Wysłuchuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Samitnym głosem mówi przez głośnik.
1: Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji Koszalin Główny. Bardzo prosimy wszystkich wysiadających podróżnych o sprawdzenie, czy w przedziale nie pozostał ich bagaż podręczny. Jednocześnie zachęcamy do jeżdżenia pociągami naszych linii. Do widzenia.

0: Samitny głos jakby bardziej swojski.
1: Proszę szanownego państwa, zdarzyłem się do stacji ścieżki główny. Różnica, chodzi o bagaże. Chciałbym, żeby państwo zabrali je z przydziału.
2: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Tejchman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24. No, no, no.

0: Ale nie przychodź do mnie, dresiara.
1: Najpierw napisałem tekst, głupia, gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robiłam baras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz, jak się zestarzeją. Sorry, nie będę się do nich wdzięczył. Tyle głupich dresiar przywdziło legiony świetnych dziewczyn. Sklepik z miłością pod ich domem był nieczynny.

Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Strach rodzin, tak. Strach przed nieznanym, tak. Strach, który jest pod świadomość pisany.
1: Ci biedni nienawidzą bananów, bo też na starcie chcieliby mieć, co mają hajs. W szumie szampanów z zazdrością patrzą na zimną krew. Czy ktoś, kto nie czai cudzej religii, chciałby ją zabić, obrócić w pył? Czy jesteście biali, czy tamci są inni, to Bóg chyba nie chciał, żebyś był nim.
0: Im bardziej to chcesz, tak. Im bardziej pożądasz, czym bardziej wiesz, że mieć czegoś nie można, tak. Czym bardziej nie możesz sprostać, tak. To trącasz to, zamiast prawdy chcieć poznać, tak. Nie rozumiesz, lęk paraliżuje, sam się izolujesz. Lęk to powoduje, tak. Nie czujesz potrzeby, żeby przyswoić, tak. To wszystko to przez to, że czegoś się boisz.
1: Ludzie, tak. Boją się śmierć.

0: nasz umysł. Strach z korzeniami wyrwi jak chwasta.
1: Ludzie nie lubią czegoś i się tego nie rozumieją. Nienawidzą rzeczy, których nie mogą mieć. Ludzie się boją wszystkiego, czego nie mogą pojąć. Nienawidzą tego, czego musieliby chcieć. Ludzie nie lubią czegoś i się tego nie rozumieją. Nienawidzą rzeczy, których nie mogą mieć. Ludzie się boją wszystkiego, czego nie mogą pojąć. Nienawidzą tego, czego musieliby chcieć.
2: Czasem ludzie odchodzą.

Ludzie nie lubią czegoś, jeśli tego nie rozumieją. Nienawidzą rzeczy, których nie mogą mieć. Ludzie się boją wszystkiego, czego nie mogą pojąć. Nienawidzą tego, czego musieliby chcieć. Ludzie nie lubią czegoś, jeśli tego nie rozumieją. Nienawidzą rzeczy, których nie mogą mieć. Ludzie się boją wszystkiego, czego

smartfon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Radio. Patrick. Gulen. Beef. Bolitzo. Highway. Sabota.

użyteczny, biały murzyn, wiesz, mam na sobie duży dread, wiesz? I użytek robię z jego dużych kieszeni, 5 gram zieleni, na niebie słońce wchodzi denim. Mural alias Tony Denim, reprezentant soli ziemi. Powoli manewrujemy, a jak coś robimy, to na stówę. To ten odbletek, lufek, stów.

mojego rapu nowy sąd. Ziomek, zobacz kto jest kto. Chcę zabijać inne flow. Porozumienia brak, miasto jak wrak. Brak tu perspektyw, opluwam tandetę. Jest niszczę jak insekty. Osiedla i projekty, projekty, projektów milion. Wjeżdżam to wszystko, pełną amfibią. Widzisz, Radlin to mój syndrom. Gdzie się rodzisz, nie wybierasz sam. Ważne jak się prowadzisz, jaki masz plan.

Beler, zamiast niego słyszę wciąż chuj niejakoś z połamanym werblem. Ze sobą cieszą niż ciężki los nasz. Dobry sample, słysząc to wszystko wpada w czarną rozpacz. I nos mam okry od łez, przed oczami robi mu się

Ciężkie kiedy jest się dobrym samplem. Czwarty underground. Czas mieć to na lepsze. Ej, ej, ej.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.
3: Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie widzą.

0: mieli mniej. Ej, śmiej się, śmiej, zobaczysz jednak twój śmiech urwie się jak hejnał. Niech myśli jedna ogarnie tu wszystkie umysły. Dalej, dalej.
1: Ręce swe do nieba wyślij. Ręce

kto ci kibicuje. Wrodzona intuicja nie daje mi tu zginąć. Jest parę ważnych spraw, których nie wolno pominąć. Primo, to przyjaźń, wyciągnięte dłonie. Pomogę człowiekowi, co na moich oczach tonie. Takie życie, ziomek, ciężko związać koniec z końcem. Wierzę, że po każdej burzy w końcu wyjdzie słońce. Nie zawsze jestem fair, bo zmusza sytuacja. Naprawdę jestem lepszy niż ta moja reputacja. Mam wyjebane, przekaz puszczam w eter. Oddałbym własne życie za swoją kobietę.

Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

0: zwariował świat, który mnie wychował.
1: W mojej głowie wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilą, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

0: Kaito, ty światlek w gruzach od nowa, lecz tym razem będę słuchał.
1: Wróg, co krytogen lub swyleś wieś tam zaraz. Savan Marsyla, Savan Geolach, czy boń? Ha! Ten jest Nilopeloch, czy znowu nic? Ha, tres, no, tane, peduwa, chorzdyś! Hej, Stino, tano, no, z pedrą, wyjaczenio, chomichaj! Fus, ulces, syp, ty żywo, to spawię wody? Ja żyję się, hej, tam, moją mirawę!

niczego nie zazdroszczę. Bez przewozu, po prostu z serca. Bałty, reprezentacja, LDZ, pierdolić nieuzasadnione.

biały, po głowie przez skronie. Żywe Tatry legły, wnet stoję w ich koronie. Mi Madryt ma cegły, a ja tych chwil kolonie. Krzywe mantry reguły, zbrać mi skradzione konie. Trzy dekady pękły, czuję naiwność.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Szefie, o co ci chodzi? Przepraszam, pomyliłem się i wszystko. Przeprosiłem ciebie, kurwa, dwa razy. O co tobie, kurwa, chodzi? Słuchaj, weź mnie nie wkurwiaj przez chwilę. Przeprosiłem ciebie dwa razy. Weź się odpierdol ode mnie.
1: W automacie Mercedes 300 CL.

0: wariat.
1: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Ej seniorita, sprawdź nasz nakład na kompaktach, lecisz na VIP-a, jesteś mokra jak Donakła, w klipach, bursi twoja pomadka, gdy w weekend witam publicznie.

0: kurwa, ja tutaj musiałem sufit wykładać, by ten numer tak da, ra, ta, ta.
1: Galaktyczne pustkowie wokół i plaża w Purville w moim oku. Chodź!

urodzeni, by przegrywać. Żyjemy, by zwyciężać, brać na pary żywot swój, dźwigać jego ciężar. Bo życie tu to nie film, kolorowa maskarada, raczej skup się na łapaniu chwil. Oto moje motto, rada, bracie. Życie to talia kart, którą trzyma w rękach los. Co oszukuje już kiedy tasuje, próbuje znów chować tu w rękach w coś. I na żadnym zegarze nie ma do życia wskazówek, śmierć jest punktem.

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Posłuchaj, chodź ze mną, chociaż zupełnie nie wiem dokąd. Chodź ze mną, by sens nadać życia krokom. Ze mną ku słońcu, może gdzieś natrzepać. Ze mną po szczęście albo po szaleństwo. Ciemność ze mną. Marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. W serce by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni, może ku krawędzi. Chodź ze mną do obiecanej ziemi. Wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź, idź, idź, nawet pod wiatr. Idź ze mną, by w przyszłość bezczelnie patrzeć. Wyciągnąć środkowe palce, chodź ze mną. Choć nic nie mogę ci obiecać, na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze. Weź moją dłoń.

wygrać lepszą przyszłość. Choć powoli jak dziecko po omacku w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabły, w meduzę naszych porządek, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem, więc śmiało naprzód. Po co strachnąć naprzód, a wróg, by owoc drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu, tak donośnie bezczelnie. Raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, czy z tym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać. On swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli zapragniesz znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze.

Żyć jak na skrzydłach, wolności nad ziemią. Chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną. Swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. Sogum Produkcji.

czas wcześniej spod lubelskiej wsi wyjechał do stolicy szukać lepszych dni. Grzegorz w pizzy znał jednego z powiatu swego robiącego już od 99.

kroki, całkiem młodzieżowe. Rysiu odwrócił głowę i obcina. Każda ma dobrą nogę, bufet też niczego sobie i kozackie lica. Wziąłby obie na ostro, pochłaniając ostatniego gryza. Spojrzał na typa, który miał na sobie bluzę prosto i właśnie wsiadał do taryfy. Dokąd? Spytał Rychu i na tym zakończymy.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Y'all ready for this?
1: Yes, you can do it.

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Od początku muszę tego słuchać?
2: Tak, musisz.
1: Dobra, niech tak będzie.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Boy, witam cię w Polsce. Yo, sprawdź to, ZZ Pyłka, właśnie tak, 2011, studio

jestem stażystą, czuję, żeby tutaj na mnie chcieli nasrać. Jeden oleje, drugi trąci parkiem Felicjańska. Jestem kucharzem i pieprzę cię, to sama słodycz. Robię to, co wychodzi najlepiej zawsze.

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata.

0: Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Mówię ci, każdy z nas szuka spokoju gdzieś w głębi, każdy chce

Niestety to było tak, życie królewskie mała. Od zawsze wkurwiał mnie świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia.

młody, zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz. Ja spadać za

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

Różnimy się, co akurat nie trudno zgadnąć, ale mamy jedną wspólną przypadłość. Nieważne, czy pod prąd płyniesz, czy z prądem, w każdym z nas siedzi mały Wiesław Jarząbek. Spokojnie siedzi, ale dużo wcześniej skitrał. Stary magnetofon firmy Unitra. Sam się też ukrywa, by co jakiś czas cichaczem ponagrywać swoje marne hymny na cześć, żałosne pieśni oraz żenujące peany. I najgorsze, że to wszystko o nas samych, a my słuchamy ich chłonąc tak gąbka. Nie wiemy nawet o istnieniu Jarząbka, stąd ta cała heca i do nieporozumień pretekst. Zgadza się adresat, lecz nadawca nie ten. Wcale nie trudno w taką paranoję popaść, bo Jarząbek ma niezwykle ujmujący wokal, więc gdy zdaje się, że cały świat pochlebstwa nam przesłał, nie łudźmy się, to tylko nasz

ja nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam

0: Wiem, to jest trywialne, ale przecież nie ma nic bez pracy. Chcą zrobić fotkę moim kieszeniom jak paparazzi. Szukają wściekle, nie znajdując prawdy.
1: Ludzie spoglądają na mnie z boku.
2: Wielu myśli, wielu mówi. Słyszę,
1: nic się nie zmienia.
2: Ludziom w głowach się przewraca,
1: ale spoko.
2: Ja dobrze wiem, kim jestem.
1: Ludzie spoglądają na mnie z boku.
2: Wielu myśli, wielu mówi. Słyszę,
1: nic się nie zmienia.
2: Ludziom w głowach się przewraca,
1: ale spoko.
2: Ja dobrze wiem, kim jestem.
0: To chyba całkiem dobrze, tak, wiedzieć więcej. A oni mają dla mnie sposób na życie lepsze. Specjaliści, chciałbym poznać ich wszystkich. To chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym. A cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: bary już z kolejną lufę wybijam, ale już dostaję świra i mijam się z nią. Jej szyja pachnie kędzą, nie wiem czy to kędzą, nie wiem czy wybijam, ale mijam się z nią. Nie wiem czy tu jest moja dziewczyna, ale chyba jest, bo ktoś ją właśnie podrywa. Nie wiem co wypiłem, ale czuję to w żyłach, może zjadłem pigułę. Szukam cię wzrokiem i nie mogę znaleźć, może tyle już wypiłem, że wcale cię nie widziałem. Miałem wrażenie, że dziś nad ranem patrzyłaś na mnie, czule cię całowałem. Chyba już czułem to kędzę na twoim ciele, chyba zwariowałem.
1: Jeśli to urojenie,
0: chyba właśnie wpadam na ciebie i mówisz coś, że czułaś się w siódmym niebie. Tracę zmysły, trzymasz mnie za rękę, tańczę z tobą w ręku z Rickiem Danielsem. Patrzę na ciebie, myśli mam tylko grzeczne. Chciałbym cię mieć, robić to nawet w piekle. W łazience obmywam twarz zimną wodą i nie wiem już czy jesteś.
1: Zaczynam wariować.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

już jedno szczęście, choćby było szczęścia szczypką. Mamy marzenia, zresztą każde z nich tętni, lecz zamiast się spełniać, uprawiamy z nimi pogawędki. To nic, że ominiemy każdy w szczęściu azyl. Przynajmniej wiemy, jak pięknie jest marzyć. Coraz szczęście

0: siłę, by walczyć, by ruszyć z miejsca. Na pewno to mi wystarczy. To mi wystarczy, na pewno to mi wystarczy.
1: Każdy ma chwilę, żeby to wszystko jebnął. I patrzy w lustro, jak wzywa.

0: świat.
1: Każdy ma takie chwile, że w duszy deszcz pada. Jedyne co chciałoby się teraz płakać, nowy sens nadać, spokój oddechem, przyspieszone serca bicie.

0: RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
1: Yo, siemano. Pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy mają tak jak ja. Wielka płyta, zero perspektyw. Beton, aha. Póki tu nie pęka, trzymajmy się razem z tym czasem.

0: pierwszy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Nie mam recepty na jutro, nie umiem pomóc ludziom. Cholerny samolub, nie wierzę więcej w ludzkość. Nie narzekam, mój świat jest ułożony. Wiem co mam, wiem co chcę, wiem co muszę zrobić. Mam rap, mam koncerty, mam z nich hajs, mam dom. Mam pracę, mam co włożyć do pyska. Mam kilka płyt swoich, niezłą kolekcję cudzych. Mam kilka swoich koników i żaden się nie znudził. Widzisz, żyjąc w takiej idyli stać mnie. Obserwować życie z boku, latając sobie nad miastem. To dla tych, co rozumieją tą słów abstrakcję. Nic na siłę, nie chcesz, odłóż w sklepie tą taśmę. Proste, po co słuchać tylko po to, żeby z rana w internecie bawić się w młodych gniewnych? Już lepiej nie wiem, zrób coś z tym hajsem. Idź dziewczyną na obiad, kup kwiaty matce. Jasne.
5: Wielu myśli, że raperzy w Polsce.
4: Myśl, chcesz, chętnie przyjadę na koncert. Znajdę czas, mój dzień ma tyle godzin, co każdy cenny godzin. Nie tylko dla tej rap gry. Czasami nie mam czasu sam dla siebie, nie dziw się więc, że nie znajduję czasu dla innych. Nie wiem jak znaleźć te godziny, które znikają. Mam nowe maile, ktoś dzwoni, ludzie za drzwiami czekają. De La Soul miało taki kawałek, pamiętam. Sam mam tak samo, 30 płyt demo w rękach.
6: Ej ziomek, posłuchaj nas, sprawdź taśmę. Nagrywamy od 10 lat, siedzimy w rapie.
4: Fajnie, ale wiesz właśnie biegnę. Mam swoje terminy, by z końcem roku mieć swoją pensję. Telefon, aha, wyślesz SMS, nie ma szans na to. Chciałbym mieć fundusz na GSM, płatność.
7: Gwiazdo!
4: Co? Śmieszne wiesz, myśl tak, myśl co chcesz. Ja pojadę w Polskę na koncert gdzieś. Zrozum to i nie planuj żadnej zemsty. Zrozum mój świat, to nie tylko te linijki i wersy.
5: Wielu myśli, że raperzy w Polsce.
4: Myśl, chcesz, chętnie przyjadę na koncert. Znajdę czas, mój dzień ma tyle godzin, co każdy cenny godzin. Nie tylko dla tej rap gry.
5: Wielu myśli, że raperzy w Polsce.
4: Myśl, chcesz, chętnie przyjadę na koncert. Znajdę czas, mój dzień ma tyle godzin, co każdy cenny godzin.

0: Jest Tadeusz, ponieważ tak Nobla, Nobla.
1: Otóż rano, żydy, żydy Paka i Millera. Wy wiecie, już wczoraj żeście tu. No i co?
2: Ale pomóż się.

temu bezdomnemu dam na bochentemu, dam na wódę. Bo nie oceniam nikogo i nie lubię być oceniany. Ziomki z Interi pisały recenzje, nim album do końca został wysłuchany. Nigdy nie robię niczego dla lajków, jedynie dla hajsu, spokoju i mamy. Tylko że nie chcę się znaleźć pod ścianą i rzucić muzykę, bo robię reklamy. Ona mnie pyta o moje klimaty, mówię jej prawdę, Gombrowicz i trapy. Szama

Czasy nas nadeszły. Ciągle spija krew ta banda kleszczy. Wyrzuciłem ich z niesmakiem. Jestem Magda Gessler. Oni nawet nie są już przeszłością. To jest czas za przeszły. Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuch.

wegi, na imprezy w skeczu siedzę w loży legi, na kolegi meczu, który we mnie wierzył, jak nosiłem bagi. Dziś zakładam sobie nowy rap do dresów albo tiro. Mam na wszystko czas, tylko nie miłość. Chyba to ją tak unicestwiło, ale kocham cię, żeby nie było.

zaś patrz przed siebie, zamiast ciągle się oglądać. Zostaw to, patrz pod nogi na kłody i miny. Oszczędź siły w imię czarnej godziny. Zostaw to, nie szukaj problemów we wszystkim. Znajdź szczęście i daj je swym bliskim. Zostaw to, mija cenny czas. Za kilka lat znów w tym samym

ja jestem bliski, zostaw, to mija cenny czas. Za kilka lat znów w tym samym miejscu powiesz, miałem zły start. Na tym świecie jest wiele pięknych planszy i podświatów miliardy, ale nie każdy jest dla ciebie otwarty. Jeśli

0: spalony. Powtórzmy jedną rzecz, zanim powiemy wszystkim cześć.
1: Jesteś w porządku, nie ma co się trzęść.
0: U Włocha.
2: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stację, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: nie spełnionych snów kraina, gdzie docenisz szczerość, przyjaźń. Polski kraj, czy to czarna wizja? Żyję tu, gdzie czas nie sprzyja. Niespełnionych snów kraina, gdzie docenisz szczerość, przyjaźń. Polski kraj, czy to czarna wizja?
1: Poparaniłeś, popatrz, nie wiedziałeś, no szkoda. Kurwa mać, dobra ciach, zajebałeś babola. Więc weź się teraz cicho.

0: potrzebne złotówki.
1: Jedni mają ich dużo,
0: nie szanują ich wcale. Gruby bal, dziwki koks, poszedł ciach, 1000 balet.
1: Z drugiej strony weź zobacz,
0: matka, trójkę ma dzieci, ojciec poszedł gdzie świat, diabeł rzucił przynęty.
1: Nikt tu z nas nie jest święty, no i nigdy nie będzie. Wcale tego nie czujesz, weź się przejdź przez osiedle, mało perspektyw, szczerze.
0: Szczerze, marnie to widzę.
1: Nie zarobisz na mieszkanie, lepiej szykuj piwnicę.
2: Żyję tu, gdzie czas nie sprzyja niespełnionych snów,
1: kraina.

0: feroz przyjaźń. Polski kraj, czy to czarna wizja?
1: Może czarną mam wizję, to z ekranu nie leci. Taki świat masz tu brat, chyba że jesteś ślepy. Oczy otwórz, weź zobacz, diabeł wciąż kusi dzieci. Alko, dragi, monety, aż ci gwiazdka zaświeci. To nie z nieba leczenka, woda zamiast gry w bejka. Naście lata, wygląda jakby sam przeżył Wietnam. Patrzę znów na osiedla, czy tak jest tu naprawdę? Przecież są w końcu ludzie, którzy żyją normalnie. Własny dom, zdrowe dzieci, wszystko jest takie ładne. Tata szanuje mamę, mama nigdy nie krzyczy. Taki świat, ty go znasz, to dlaczego znów milczysz? Nie chcę tego oceniać, bo nie po to tu jestem. Bóg nas wszystkich rozliczy, lepiej wyjść ponad kreskę. Grzech jest grzechem, grzechem jest być dobrym człowiekiem. Nie wiesz, to rzuć monetę i nie pytaj, co dalej. Wciśnij stop, strzałkę w bok, włącz następny kawałek.
2: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

0: dowód odpowiedzialności.
1: Mózg mi się gniazda.
0: Za los kilku osób.
1: Zetinę.
0: To znak odporności.
1: UMP.
0: Na przeciwności losu. Psychiczna bariera, lęk, postawiony opór. Zastanów się, nie podejmów pochopnych kroków. Daj dowód, że odpowiadasz za swe czyny. Bądź gotów, by przyjąć dziecka na rodziny. Pomyśl, co mu przekażesz, Boga wiarę jasne. Najtrudniejsza droga to czyny odpowiedzialne. Od małego wpaję prawdę, okaż mu wsparcie.

0: W tych warunkach to wzajemna kontrola. Orient, uwaga, czujna, inaczej puszka. Misja próbna, czekasz jutra, nie umysłu potęgę. Zimną krew, pewny strzał, zimną rękę. Zmrożoną brew, obyś trwał w tym. Ocznij się, kim jesteś, rozbudź wrodzony instynkt.
1: Odpowiedź, zielno ci dowód, mamski tran jak lodowy. Pytasz się, jak jest powód, wróci z grobu. Jeszcze raz powstanie posta, czarna owca. Ledwo czasem wiąże koniec końcem. Wiem, że jestem dla młodszego brata ojcem. MC, który daje siebie, jak najwięcej. Daj rodziny w podzięce, ostatnia kropla rozpływa się w ręce. Twardo trzymaj, lecę mniej więcej. Zawsze jakoś to będzie mniej więcej. Jestem z tobą, zawsze jakoś siedzi. W rozpaczy czy też w biedzie. Nie załamuj się, wielki królu. Przekaż szczery aż do bólu. Krzywe niespodzianki w życiu dają po gólu. Przez to tyle strat, wkurwa mnie to, że mój brat patrzy za grat. W praktyce lojalności tyle lat. Kiedy zakotwiczę, zapalę znicze za szmat. Czasu spędzonego z kiszem faszu świata biczem, który wciąż mnie dopada. Za plecami się skrada, żenada.
2: Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo.
3: To dowód odpowiedzialności za los kilku osób, to znak odporności na przeciwności losu, fakt.
4: Każdy ma do dźwigania swój krzyż. Niesiesz go z pokorą lub czeka cię limit. Zaślepiony lud nie okaże łaski na to nieli.

0: w maszynce kawą mięsa. Zgarnąć hajs, bliskim dać poczucie bezpieczeństwa. Nie wszystko jakbym chciał, młodość, surowa lekcja. Kto sam nie zjadł, to oddał mi, zapamiętał. Ręka, rękę myje, przyjdzie czas, a się odwdzięczę. Po drugie szacunek, lojalność po pierwsze.
1: Bez dowodu to go masz, prosto w twarz ci powiem cały czas. Każdy z nas próbuje żyć jak człowiek, to jest sztuka. W dobie, gdy wielu dąży po trupach do celu, szuka szczęścia w helu lub biegnie po frajerów. Wszędzie muka się czai, nie wiadomo gdy zagai. Nie każdy jest świadomy, co naprawdę tak potrafi. Być 2-4 na dobę, szczery, lojalny jak wobec rodziny. To znaczy być odpowiedzialny za swe czyny.
2: Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo.
1: To dowód odpowiedzialności za los kilku osób.

co mówię ja. WD versus to, o czym mówi świat. Już od 28 lat w tym syfie. HG, THS, klika, rap to nasze życie. Nie dziwię się, dla mnie to oczywiste. Bądź pewny swego i pierdol system, ziomuś. Komuś zależy, abyś uwierzył i swej niewiedzy kłamstwo dalej szerzył. Chcą prawdę ukryć, by im tylko ufać. Wiesz, o czym gadka? Ty

pytasz, nim idziesz, o nic nie pytasz. Nikogo nie ma tu obok, nikt nie ma pytań. Każdy ma pokój swój, swój lot na bani. Pokoi niby w chuj, a i tak

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

głupia spina dryciana. Szagnij sobie ruch karol, zobacz co mówi tarot, ale nie przychodź do mnie dresiara. Najpierw napisałem tekst, głupia gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robię ambaras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz jak się zestarzeją. Sorry, nie będę się do nich wdzięczył. Tyle głupich dresiar krzywdziło legiony świetnych dziewczyn. Sklepik z miłością pod ich domem był nieczynny, ale a wróg.

sąsiedztwie, na osiedlu, gdzie każdy mieszkaniec obok strzeże samego siebie przed samym sobą. Ta dzielnica wiecznego szczęścia rozrasta się nadal, z każdym dniem bogatsza o nowego sąsiada, co świadomie, choć

Dyszy metrowy żywopłot, widok sąsiada z żoną. Jak też oni sami są mu niepotrzebni, odkąd własną nieruchomość zasiedlił. I nikt się nie widzi, i wszyscy są radzi, i za nic nie chcieliby się stąd wyprowadzić. W sumie po coś

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Właśnie to jest...
2: Tak.
1: Właśnie tak, człowieku.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: I dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było.
1: Powinienem wam gały wydłubać i w to miejsce wstawić wasze wyrżnięte jaja.
2: Wy wszyscy jesteście pojebani!
3: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Mniam, mniam, mała. Hej, puszysta. Hej. Mój kochany kotku, jesteś zajebista. To dla ciebie wersy i my na przeboju w listach. Chwista jak bewstyk, chcę się z tobą...
2: Właśnie tak, sprawdź mi, mniam, mniam, mniam. Aha. Właśnie tak, pyskaty, szycha, specyfik.

O dobra dziewczyny, odkładamy piłeczki, buszerek u zbiórka i jedziemy jeszcze na sam koniec 20 pajacyków. Raz, dwa, raz, dwa, raz. Ej, no co jest z wami tam z tyłu? No jedziemy!

0: Dobra, starczy na dzisiaj. Szybciuteńko pod prysznicę. Otwieramy okna i wietrzymy salę, bo chłopaki zaraz przyjdą.
1: Petrynezak, kto?
0: Skazani na sukces!

piramidzie. Ej, ja nie umieram, są kody na życie i walczę ze sobą w każdy dzień. Tutaj codziennie mam ochotę na picie. Myślą, że mnie zjedzą, jestem przesiąknięty tym do szpiku kości. Co ty, nadchodzi mój sezon. I wszyscy polują, bo każdy chce mieć moje ciosy. Co po niektórzy tu myślą, że są z wyższych półek i ich muszę znosić, choć prędzej ich zdejmę. Nie przejmuję się tym, w ogóle rodzą się w mojej duszy sztosy. Chyba zajebałem już dość długi stage dive'im przez życie, bo lecę sobie jak pojebasz mnie kurwa nosi i nie zapowiada się raczej na spadek. W ogóle zarobię sam rapem i zabulę słoną i złotem posyp. Ej, która na osi, czas zabrać ci czas, to myślę, że jest spoko układem. Bardzo ładne wskazówki, chyba nie myślałeś, że jakkolwiek chodzi o twoją uwagę. Bang! Samo serce, jestem tak prawdziwy, chociaż jestem duchem. Mogą tylko sobie gonić, za mną nie wyrobią na zakręcie. No i nie przeliczam ludzi tak jak fitu, choć jest to zależne.

Jestem tak prawdziwy, chociaż jestem duchem. Mogą tylko sobie gonić za mną, nie wyrobią na zakręcie. No i nie przeliczam ludzi tak jak kwitu, choć jest to zależne. Czy ciuś, nikogo nie wydałem, też nikogo nie oszczędzę. Nie musisz mnie myśleć wzrokiem, by wiedzieć, że nie mam sobie równych. To prawdziwe gówno. Nie spinam się na gnoi, co próbują jak mogą mi przeszkadzać. Beka, ja wspinam się na Olimpii dla wszystkich tych podłych skurwieli, co chcieliby wcielić się w cele. Nie mam problemu ze zużywaniem naboi. Z takim flow jebasz dryfowanie naboi. W chuj podwórek poznałem, a wychowany na swoim. Nie musisz powtarzać reguł, znam je dobrze, ale że cokolwiek w ogóle będzie mi kurwa dyktowane, zapomnij. Ta studnia jest bezdenna, nauczyłem się czerpać nawet jeśli na powierzchni pływa syf. To jak świadome śnienie, no bo na co dzień się dzieje. Właśnie to czego chcę, to jakby mu rzeczywistniał sen nam. I sobie go zapętlał, tyle razy do zrzygania, że aż myślę, że to chyba syf. Te jebane wróżki mówią mi co będzie i zło wróżą, nie życzą sobie mnie, a i tak się spełniam. Myślę, że to wszystko tylko praca i myślenie, a nie, że jesteśmy do tego stworzeni. Kiedyś nie mogliśmy nic zrobić, dziś nie ma nic, czego nie możemy. Nie boję się wybuchu, przyzwyczajony do huku.

jestem tak prawdziwy, chociaż jestem duchem. Mogą tylko sobie gonić za mną, nie wyrobią na zakręcie. No i nie przeliczam ludzi tak jak kwitu, choć jest to zależne. Czy ciężą nikogo nie wydałem, też nikogo nie oszczędzę. Nie musisz mnie myśleć wzrokiem, by wiedzieć, że nie mam sobie równych, to prawdziwy.

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i choć

wysłuchuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

komentarz. Ona go zacypiła, on na jej profil zerka, ona jest dla niego miła. On, żeby zapamiętać ją, wysłał zaproszenie. Dziewczyna na zdjęciach wygląda tak jak marzenie. Ona

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Gruby czarny kot wlazł na płot i mruga. Gruby czarny kot, będzie to bajeczka niedługa.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Ten kawałek nie jest po to, żeby się podobać. Nie jest po to, żeby ktoś się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują żerować na niewiedzy. Opisz go, zarób, dam ci przeżyć. Ten kawałek nie jest po to, żeby się podobać. Nie jest po to, żeby ktoś się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują

nie jest po to, żeby ktoś się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują żerować na niewiedzy. Opisz go, zarób, dam ci przeżyć. Ten kawałek nie jest po to, żeby się podobać. Nie jest po to, żeby ktoś się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują żerować na niewiedzy. Opisz go, zarób, dam ci przeżyć. WWO, Soku, Emadę, Elo. Ja nie jestem z tych, co robią to dla gwiazdek w periodykach, przy recenzjach pod publikę. Czy to jasne? Będę robił to, co chcę, bo tak chcę. Z i P, mam zdanie własne.

0: Nikt nie odpowiada ci, że jak Macintasza, jeśli już na świat patrzą, to tylko przez Judasza. Gierda, tytan i stalowe sztaby, wówczas ja wkraczam.
1: I tutaj Weber wpierdol jakiegoś włamywacza.
2: Puk, puk.
3: Kto tam?
2: Elektrownia atomowa.
1: Liczniki sprawdzam.

0: tylko że jest inaczej. Dziś tak ciężko być dobrym włamywaczem. Jeśli tylko mnie potworzę, zaraz znajdą się zamykacze z arsenałem pięknie brzmiących wypaczeń. Kiedy zrobisz parę, ktoś zaraz ją zatyka. A propos,
1: pozdrowienia dla ojca Rydzyka.
0: Każdy mój sukces nazywany jest klęską, a mimo to dobrze być przestępcą. A w świecie ludzi o zamkniętych głowach włamywacz musi się cholernie

0: od hip-hop uczy, chociaż nie wystawia glajtu. Rap, rap, z kraju wiecznych wałków, tak od lat. Telefon stał w poszukiwaniu lepszego. Ile razy już budziłem się w tym betonowym Lego w imię ojca i syna i wszystkiego. Z i P, aż do dnia sądnego.
1: Pierwsze, ja dla mnie od lat zajawa. Służewiec południowy, Warszawa. Nie dla reportera sprawa, grunt to dobra zabawa. Trochę hajsu, by żyć, nie sława. Jak cienka delia i gwu,

Nie mam pojęcia, co się stało ze mną. Coś zamieniło światło w ciemność negatyw. Ostatni rok, dwa miałem ciężko. Znowu czuję się jak przegrany śmieć, bo wszystko się wali prócz tej ściany.

0: będę je.
1: RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
2: Zabójca.

rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: dostaniecie. Jak wy dobrze wiecie, jest i na skład komplecie.
1: RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na

0: wydarzenia, bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia godna przypomnienia.
1: To posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
2: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
3: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: obsadzić kilka głównych ról.
1: To nie rajski ogród, na chuj ten kat liczy. Laudacji powód znam i tak spełznie na niczym. Tekstylia i sposób na stemplowanie bydła. Chcę być nad choć wosku, coraz mniej na skrzydłach.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Mogę cieszyć życie, będąc na jego szczycie, dostawać śniadania do łóżka i całusa w policzek. Mogę mieć piękną kobietę,

i odjebać śmietankę. Mogę ponać na AIDS, zarażając kochankę. Mogę paść na raka z 10 przerzutami. Mogę siedzieć pod celą przy planszy z warcabami. Mogę sierżąc życie w reklamówce, żulówce ze sztajmesami, stać na

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: kurwa, ja tutaj musiałem sufit wykładać, by ten numer tak da, ra, ta, ta.
1: Słuchasz RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wtedy było za ciasno. Znowu lecę przez miasto. W długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą. I nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość. Idę znowu po swoje, znowu spokojnie. Trochę naiwnie jak dziecko. Znowu lecę przez miasto, lecę. W długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny,

Znowu lecę przez miasto, miasto. W długich włosach jak Samson. Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą. I nie stoję na baczność, nie, nie. I nie stoję jak większość, nie, nie.

Tylko i najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
1: Kali, kali. Flawless, flawless, flawless.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: prawda, że istnieje Eden.
1: Myślę, że nie zawsze sumienie miałem czyste. Powtarzają mi, że jak pościelę, tak się wyśpię. I liczę na to cicho, że tu każdy ma tak samo. Nie dam rady w pojedynkę przeciwko temu stanąć.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
1: Czasami czuję, jakby w moim sercu deszcz padał. Jakbym całe życie bieg, bieg i nie stawał. Może padnę na zawał, albo prześpam się fetą. Może spadnę ze skarpy rozpędzoną.

I świeczki, kiedy ich tato umrze. Czuję tę furię często, bo mam trudny charakter, jak tamto trudne dziecko. I czuję tą wściekłość, wiesz, masz to nabicie. Choć nie cofnąłem z mamy, czuję, że odmieniam życie.

zupełnie nie wiem dokąd. Chodź ze mną, by sens nadać życia krokom. Ze mną ku słońcu, może gdzieś natrzepać ze mną. Po szczęście albo po szaleństwo, ciemność ze mną. Marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. W serence, by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni, może ku krawędzi, chodź ze mną. Do obiecanej ziemi, wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź, idź, idź, nawet idź, pod wiatr, idź ze mną. By w przyszłość bezczelnie patrzeć, wyciągnąć środkowe palce, chodź ze mną. Choć nic nie mogę ci obiecać, na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I choć, choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I choć ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze.

Chodźmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Choć powoli jak dziecko po omacku w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabłu, meduzę naszych porządek, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem. Idź śmiało naprzód, po co strachnąć naprzód, a wróg, by owoc drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu. Tak donośnie bezczelnie, raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, czy z tym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać. On swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli zapragniesz znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze.

Chcę lecieć jak na skrzydłach, wolności nad ziemią. Chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną. Swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć.

czas wcześniej spod lubelskiej wsi wyjechał do stolicy szukać lepszych dni. Grzegorz w pizzy znał jednego z powiatu swego robiącego już od 99.

gwiazdki, całkiem młodzieżowe. Rysiu odwrócił głowę i obcina. Każda ma dobrą nogę, bufet też niczego sobie i kozackie lica. Wziąłby obie na ostro, pochłaniając ostatniego gryza. Spojrzał na typa, który miał na sobie bluzę prosto i właśnie wsiadał do taryfy. Dokąd? Spytał Rychu i na tym zakończymy.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

początku każdy potrzebuje jakiejś wskazówki, pomocnej dłoni. My dzisiaj zaczniemy to bardzo prosto. Zaczniemy to po prostu w ten sposób. Klaszcz.

To idzie do mnie, to idzie do mnie, to idzie do mnie i ciebie. Od urodzenia co krok, codziennie mamy tu mniej siebie. Co doświadczenie, wkładamy na siebie kolejną warstwę. Maskę, tarczę, plaster. Nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Mam rację? Uciekamy od tego, co w nas naturalne, szczere. Łamani fałszem, krytykanstwem, nawet własnym sumieniem. Strusi łeb chowamy w ziemi, pseudobezpieczni. Kopiemy pod sobą dołki w obliczu śmierci i tak.

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Ariadny, nic porozumienia dzierżąc, nie zostawiał ich pod żadnym. Dla wszystkich kobiet bez natury jak Santypa, co je niesie ciepło, przy którym topnieje Antarktyka. Se gada mnie to, że próbuję tą miłość opisać. Wiem, że lepiej jak ma różne niż jak tylko oblicza. Miłościa kopi luwak.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

większość nienawidzi, bojąc się wszyscy, w szczególności Żydzi. Polak cię okradnie, Polak cię dopadnie, Polak nie popuści, gorsi to są tylko Ruscy. Mamy tu Meksy, o jakim nawet nie

0: chodź, zwariował świat, który mnie wychował.
1: W mojej głowie wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilą, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

0: Kaito, ty światlek w gruzach od nowa, lecz tym razem będę słuchał.
1: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

0: twój, wszystko jest niby okej. My w tym mieście,
1: tak jak wszędzie,
0: walą wódę i kokę.
1: Widziałem wiele,
0: ten świat uczy, którą drogę wybrać.
1: Nic się nie zmienia, znam swój cel.
0: Chcę ten wyścig wygrać.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Właśnie tak.

Miał być refren, będzie puenta. Jak się uwolnić, kiedy zaciska się pętla? Dusisz się własnej masce, wyrzuć ją. Jeśli chcesz być kimś, to bądź sobą. Zanim wyjdziesz na solo, zanim przywitają cię chlebem i solą, zanim twój czas minie wraz z twoją rolą, pamiętaj, żeby

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Jeśli tylko myślisz o tym samym, co ja, czy to jest warte tego, by z tym nie móc.
1: Mógłbym spać z tym spokojnie, nie znasz mnie, uwierz mi, patrzeć pewnie i przytomnie. Gdybym później spotkał ciebie z nim, nie wiesz nic o mnie, powiem ci. Czekam w samochodzie, przyjdź do mnie, nie mów nic.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie.

radę. To leży w naszej naturze, zapomniałeś już, że nie mieliśmy nic nie tak dawno. Z grupą lojalną przeciw tam całe bagno. Dziś nie przestaniemy iść, dumnie żyć. Wierzę, że ty też możesz przejść przez

0: są wyjątkowe.
1: Odstaw ta budkę, zgasz śluga, wszyscy dawno już poszli. Ty zostałeś wciąż za plecami, słyszysz dorośli. Możliwości masz wiele, czas się brać i ogarnąć. Spojrzeć w lustro i wziąć za siebie odpowiedzialność. Nic za darmo tu nie ma, lecz nie wszystko stracone. Jak nie dziś, no to kiedy, to jest właściwy moment. Powiedz głośno, to koniec i pożegnaj się z wódką. Chyba nie chcesz jak tamci na zawsze tutaj utknąć. Całe życie na ławce, dobrze wiesz, że to chore. Twój scenariusz, sam w końcu jesteś jego autorem. Powiedz, biorę się za to i porzucam to bagno. No bo czas na wymówki to już skończył się dawno. Trzeba z prawdą się zmierzyć, no i wiele poświęcić. Musisz żyć, jakbyś właśnie teraz uniknął śmierci.

dłużej, tego nie skrywaj. Zawsze miej tą nadzieję, właśnie dziś wyznaj bracie to, że za nią szalejesz. Zaoferuj jej szczęście, no i wyjaw co czujesz. Popatrz w oczy i powiedz, że na nie zasługuje. Przecież wiesz doskonale, ile dla ciebie znaczy. Jak to prześpisz, to nigdy sobie już nie wybaczysz. Kup jej wspaniałe kwiaty, potem zaproś na kawę. Dziś masz szansę, jutro może być już po sprawie. Wierzę w to, że dasz radę, przecież jesteś już gotów. Uwierz w siebie i nigdy więcej się nie wycofuj. Nie potrzeba ci prochu, ani większej gotówki. Dobrze

pamiętać. Kiedyś brat i przyjaciel, dziś już sam nie pamiętasz. Ile lat nie gadacie, kiedyś było inaczej. Każdy ziomek to powie, że byliście gotowi skoczyć za sobą w ogień. Nic nie miało znaczenia, lecz pojawił się problem. Sam już nie wiesz, on ciebie, czy to ty go zawiodłeś. Poszło jakieś

0: Sprzyja starzeniu się skóry?
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

wytrawnych graczy. Masz miłość i rezerwy, to jak rodzinne zjazdy. Odwiedzamy cię bez przerwy. Jesteś jak wykrywasz prawdy, w sercu nosisz nasze herby. Tylko twoi wybrańcy zaspokoją twe potrzeby. Wiem, że czekasz na mój album w całym wydawniczym tłoku. Przez 6 ostatnich

0: mój drugi dom. Niech wiszą psy na dzwonku, ty dawaj głośniej to.
1: Znów czuję siłę, ziom, wracam do domu.
0: Chodzę na scenę znowu, daj mi mój mikrofon. Tu słyszę widok progu, to jest mój drugi dom. Niech wiszą psy na dzwonku, ty dawaj głośniej to.
1: Znów czuję siłę, ziom.